James Blunt. Dwa ja posta, letny jędrzeczan, wulkotny wózwun ma, sześciorzin jedna czyje, a jestem za juriat, hudzimnych kłoszczenko, hacz dosedemich, kisz mezdrujem te sztuty, wumiocy dale wudosponia. Hudzmice eski sneoki.

Uśniaje grało ciła. Czera bichiło ni tu sostrzom. Bez prywiny mieszcze kopario Dynamo Drezdżany z testowy rób przeciwo wyższemu ligisty Budysa Budyszyn. Haj, przetwiacać citysac przyledowa remi jeso rana Münkec Wuce z 0-14 za Dynamo Drezdżany rozsudziło. Maj, to by tużto rotów tam padnęli, kopario profiojo Dynamo, su tyś potom jeszcze trikowe zignirowali, a tużto rianych dożywieniu wobradzili hoszczom, wasze młodym hoszczom, kiż su se dojeli do Budyszyna, a wasze su pokazali też na wasze tu akciju, szako możachu se hoszczo losy kupić, a se wudobyć od profiu zignirowane triko, wunoszk daria swojby byłszeho rajaria Budysy, kotryż by zajszły tydzień przy kitesurfowaniu na Rujanach zniezbożił, a zemrył jeho 17-letny Raje dale za Budysu, a tu już su czera mieli wosebitu akciju, co tyś jeho poczeszcza a podpieraja swojbnych a szitkich kocisz, so wonieho pracuja a starostcza. Przecież chodzi piatna, czy jeszcze je chyba knuweho, na co możemy so weselić na naszych hornią wóżyckich rajniszczach. Jan Rea nam to do nam rozprawia, ma sportowe pokiwy sprzyjotowane za nas serbskim rozwosu.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Schock.
1: Sianom Reorium.
2: Drui, Sjasko Bekopanski Ligist, Dynamo Dreżdżany testuje Dżęca Wynu Mistrze na Czprebiu, a to przeczyło okresnemu wyższemu ligisty LSV Nowe Miesto. Sudnik Oskar Lempel zawizda przyjotowansku Kopansku ru na tamniejszym wonym trawniku na po 2 maj. Pondželu raje so v konjecach zatkula beachvolleyball. Športove cilky, v kotrch dobi stajnje jedna holca soborač, zatkaja so na pol šestčich. Je to mestem štvrta stacija, kotrhuž moži rozvosovnice radia zatkule převedu. Dženca zatečen ste v regionalnej športovej protečce tradicionelne Captain's Cup na beachvolleyballniščo maj ve Worklecach. Sobotu 1. julija vubidžuja so mužace dvojky a

Wort Cherosche, Raduje so. Zwe Schulerstwo, a Wutscherstwo, Skunschne, Swobodne, Skunschne, Prosine, ab do Doala. A to budget isch Dženca Jutze. Na sachskich Litanischoch, Kitropone, Twutschenje, Schakomaja, Dženca a Jutze. Zukunne Stiri a Schieses hat Litoplanowane. Dwaja Stürzeci z Lipska, Dwaja Dwaceci startuja z Dreżan. To je tam nischto prawie zaso, aber Skunschne raz los. Ziele su, na przykład Antalya, Mallorca, abo Heraklion na Kreče. Ach, ce są też do dola, abo tola si raczo jeszcze leczo domi z nie lubić dać. Szojne dże, abo kak, jutce mamy za was. Wosebite, niedzielnisze wusywanie z nowej prozninske słuchoru. Kak tu ta klinči, načo si mi so veselič, to vam nedom raz skrotka vúrysk predstaju. Rade môžete si tute musovanie, respektívne tuto svuchoru potom naposkač našej damotnej app MDR Serbia, alebo v ARD Audiotece ARD Sounds.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, legendarna skupina tu serbskim rozmosu z 6 hodzin, 1.40. Dzień sanit, zapas, czornio wużiski telewizyjny magazin Wulatko z dybką 12, MDR Telewizji. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Woklecach. Woswieczy dżęca swoje 5-letne wobstacze, a to w odpoponiu Sztyrioch tam zahudzi, a zapiska dujarska kapała horiany. No a wieczor 7 ich przydruży so spełny kwartet po Sztyrioch ze zjawnej probu, a wo czyny dere mecze je tyś postarane kajs zdzieda. Dale so dżęca tyś w Kruszczycach, swieczy minucy swiedzin zażnych neplu na wieselic statoku. Dżęca po podniu dwiema je tam start, skakanski rocu natwarili, szlake dobre kuski dały jak wieczeri, jak w obedu. Syda potem wieczor tyś hudźba, kruszczanscy muzykanca minucy zahudża. Hej sobacz, może czy koniec tydzień tejś nowej wiesce ta maja wiesny swiedzień, czeraz uwiżo party, swiedzili dżęca, potem dwiema daledzy, tak minowany klub olimpiadu, sztyroch potem ze dżyczacym swiedzieniem, a wosmich so zaso hejsuje. Jutro rano, rańcze piłko, czy odla nic, na po jedna czy jeszcze wutrobne witani, przyzaknie so potem swiedne popodnio, wod cioch, a konczny program maja tejś przygotowane. Kulturna zaroda budyśnie was dżęca wieczor zaso wita, a to wot na po 8 tunkrucz zaraje wam tam lila despoiks trio na zarodze przed SLA, a tam reka tema chanson zetka jazz.

0: Jesac. Menšin od 27 ich je a netko si raz predstajme. Sme na litanišču tu kniži hovka to, kaja dovolnic sú polni napiatosti a dyž potom litadvo, kajž plánovane nestatuje. Bila ja džiči nemierne, abo samocile zubia, aber Ticket, hier na popatschne Zielwusteine, aber Quaste in der Ratschkach, a tak dale. Halt da mir dobra Rada praschana, a tisch zwotterhut, na dollar stub moche to pomhatsch. Snano, sobudziwacze Rezepci, dajki gajsch nasch Christoph, wohne rex wuchere, hai proschu, kak moche wam pomhatsch, wun ma stym a damnem Touristom kitro ruze, a tisch wuschipone dziwa, no stut zo dampschi jo Rezepci, takle schitko pschizjewi, na przykład, du lejuje, du ne kle knies, no? A proszę.
1: Cicho, ne proszę. Jak może wam pomóc?
2: Ale poskaj, no. Ja tam, tam let na kupu Ibiza. Ale tu nie poproszesz mnie, ne?
1: Wokomik, ja to próbuję. Hej, to je mi że.
2: Zaplacane? Ale ja to dobrze dolejuce przypomniu. Na kwasu swoje jest otrę piskać.
1: O, to je mi jara, że. Woprawdzie. Wasz lid je szmonene. A co naruna tu nesty. Ale przychodne lid budże poplane juce popodniu.
2: Juce popodniu hakle.
1: Hej. Tak, du stehst.
2: Oh, nee, du bist
0: nicht. Hi, Christoph, wo ist Hidden Jeans? Da war es aus. Czas haben wir gleich spattene Sohn. Nasche neue Swuchere, wobdziewanie Texta a Regie przełzawa je Madlenka Szocic. Zakwad, zatopak by powiedanczko Jana Bokusza.
3: Započała ja to poprom z tym, że jsem ja był w Dolu, w Neaplu a na tym dniu, jak jsem so tak rozrzucił do Łużice, jsem relatywnie zaje na litaniszczu był, a dokąd by tu litakle Boże wieczor, jsem dość czasu miał, a haj w takich, haj w komikach, gdyż jenom ma czas, a skrył ostudło, potem po mnie przecież tak sam dostanu najac inspiracji, albo jsem haj najbolje kreatywny. A na takim litaniszczu, kiedyś by to tedom w Neaplu, sowieso dość ludzi a wszelakich charakteru a runy takie są oni tam byli. Wiesz, że ja jestem się nieco tu albo tam przybasnił. Jestem ja i spytał pan do mojej stałizny tak rzecz zapleż. To ryka taka jeszcze ta stałizna na końcu napisana. Wiele z tych charakterów są tam na litaniszczu byli, albo ja jestem ich widział a spytał to niekak integrować.
0: Praj autor naszy jest wuchory. Kak, haj proszę, kak może wam pomóc Jan Bogusz. Jutce słyszycie, tak rec, prawusywanie premieru serbskim rozwosu. A możecie się słuchać, potem radę sobie do dołazać przez naszą damotną app, albo ARD Sounds.

0: Geschäftsstern alias James Mück. Mönk gobo zwotterchas, so a sa schulerü a wutscherü sa tisch zwotterchas. Zapocinao prosnine.
1: Nabożne zwo.
0: Ma pecz menschino dosedemich katka bajeroa spanchit skokoa.
2: Skunschnie su prosnine. Tutte wieselo, pak jesetisch nikotre szkuli rozżonowanie w bistwani abo szuli żadawo. Praszamy so, ty widzimy so zaso? Budzi nasze przeczestwo w obstacz? Szitko ma swój czas, a je jonu nimo. Nadziamy so, zo to nowe, to przedkadzace przetrychi. Tola, što je, gdyż smy na kunc swojego żywienia dojśli, z doskończnym rozżonowaniom. Czakatyś potom, niż to nowe, hiszcze lepsze na nas? W Biblii czytamy, so może wieczność wszystko, żeś sme na zemi dożywili przetrychić. Tola jenoś, gdy sme z czasom poczak Jezusi nawiazali. Jezus praj, ja sem zdroa stacze a żywinie, żeś do mnie wieri, budzie żywy, też, gdyż je wumrył. Przeczestwo k Jezusi wiecznie dziarzy, a je klucz do krasnego przychoda. Położcie swój przychod do Bożej ruku. Potom nie trzeba cię so wonion starostić.
0: To praj Katka Bajerowa z Panczyc Skukowa na doku a zamówitości tamniejszeje farskie wikarie.

0: Demi zatrašne falujer, spiva Katrin Lipsena, a to na soboče, no a to bude tun, aber tam ne prajč, ach, na soboče mi tež dundak faluje, a to je zavišče wieso brauche a chceme minutze z dundakom so dženca raz podač. Do vose biteho rianeho prozninskeho doživenja lube dječi dobre rania dženca može česo rinje vuspač a přichodne šeš nežilu tak a tak. Jeli vam potom raz vastočka podleči a chceče vašu stvu abo tiž knižne polce zrumovač, to mam za vas pokiju štu so přes riane serbske a nimske vodpovožene dječace knihy a tiž r. Veseli. Zato poladam minutce do nowej szulskiej biblioteki Pančicach Kukowie.
1: My przedso prajemy za knihy witane są. Wiesomy też ladamy na to, że my nie mamy od samsnych knihy przewele, ale jeszcze tak daleko nie jesteśmy, że to przehusto prajeć możemy. Przedso ladamy też na stał tej knihy, ale kajś prajemy lada na to, że my jeszcze nie tylko mamy wiele darnych knihów, wiele knihów, które jsme dostali od starszych, od dzieci, od koleginów. Rade są knihy witane.
0: Praj navoda a direktor Pančan Kukovskeje šule Aleksandr Kozak tola snano so tež horče, abo zakvadne šuli ve vaši se přestajki dariki vesela, prašiče so celi jednore raz. Štož, tež pomha přečivo vostuđe su eksperimente kuchni. Jeden tajki su dobyčerio varenského vubiedžovania varíme s Tomášom, minulým týdženiu ve Velbiku startovali a nedám vám dundaku. O tým povedáme, najprv pak nechce zaspieva skrutka Jörg Weiselberg, Madlena, 7 hodin 19.

0: Ženě bez hudby, Ralf Umiborzi, Sidam Hodžin, Nildom Dževič a Cicečije. A z dybkom 12 sida Vužica před televizorom to vusiva minuce hornjoserbski televizijny magazin Vulatko MDR televizi. No a ja to minuce cilj dokvadnje vim, Mateo.
1: No je to či veru, Jakube, šako ty přes vusovanje vedeš, na čo da smi mi so veselič.
0: No aj, neko tre temy smi tu serbskim rozosu šakiža predstavili. Čera například, kur vokovo skavo a kak možina tam dovody skaka. V Nimcach smi Jury przewodzili, jako je wies dla wubiedziowania nasza wies ma przychod wopytała, też w ekstremnym kolesowarskim wubiedziowaniu Fichkona smy rozwosłuchiczo rozprawili, ale kak staj so Serbaj, Krzysztof Cysz a Filip Paszka tam draczuławoj, kolesowałoj, to wuladamy dżęca też we wulatku.
1: A dżęca szak je prini dżyn lecznych prozninu, tola szula a wosebie przychodne szulskie leto redakcju wulatka dale zabiera sumitaczki fifolili.
0: A czy jedniż so woczerstwa a wosebie szulerio, nawopak je to pola zamowitych zakupanie a wuczerio, szako so sytuacja na serbskich szulach dale przywódci. Pobrachowacy serbsko-rieczny wuczerski personal wuabi protesty a żadania za konsekwencami. Hač serbski gymnazij, Radvorska zakvadna šula a dalše šuđe so bali. Što se starši, kaj štež naši politisti zastuperjo žadaja, kotre ideje maja falovace serbsko-rečne vučerski personal narunač, o tem dženca 12 ve vulatku razpravljame.
1: A tež serbski dom ma vulki jubilej, tež tuti temje so vulatku venuječe. Dom na postol namješče tu Budešinje, kaj šun znajeme, šak popravom tak planovane nebe, abo?
0: Aj, politisko važne tvarjene Serbo sveči tutun mesac svoje 70. narodnjene a při všim, kaj se prajo, Matejo, je hač do džencnišeho jenož tak ništo kajš torzu vostav, pa takim tvarjenje, kotrež nije so ženje tak pravje dotvarivo. Planovane šak bi, nije dvojce tak vujke, kajš je dženca znajeme. A tvar by v šmiatkach povojnskeho časa nimale dospolne zrešil. Simankec bratra je staj archive Rjabavoj a nam dženca ve vulatku o tem nadrobne rozpravjetaj. Dženca 12 MDR televizii Vulatko.

0: Jensa Dvanacic, MD Avulatko, Wotem Simone Boreczau. Z Matejom Cyżom, no a sto dżem Jensa Hwakisze do domu kiwa, sto możemy dożywić? Nietko cibidliki na wosom naszych pokiwach. Na przykład dojedz młodzieczy z Jensa, doboklec dojedz tam woswieczy dniowa ladania karity przy krabatowym puczu Jensa swoje 5-letne wobstacze. Wod po podniu sztyrioch zahudzi dujoska kapała horiany, wod wieczor sedemich, szewitani na zjawną probu spełnego kwarteta po sztyrioch, a wod czylne dery mecze je też postarane. Jensa so Košicach dale sveči na veselic datoku svedžen zažnych neplo a to započnju hejsovač Jensa po podnju dvimaj. Skakanski rod su vopstarali tež samo dživane fritki a bozankovu boženku poskiča, to je novostka, a večer zahudža potom koščanscy muzikanča. Kunstdjenja so tež v Novi Vesce sveči a hesuje, čera hižo su zahajili vesne svedžen. Jensa dvema daleže sta kmenovani klub olimpiadu štyroch potem s dječacim svedženjom a večer vosmih so zaso hesuje. Narajnče pivošče potom juce nedželu vitani vod napo jednačih a přizankne so svojbne popodnjo bcioch. Kulturna zahoda Budyšinje vás Jensa večer zaso vita vod na po 8. Tunkroč zara je tam Lila Despoji trio na zahodže před serbsko ludové ansambla Budyšinje Chanson Zetka Jazz. A fotová vústajenca drastu evangelských Serbů budyského kraja je vodnětka budyský Michalský církví vidět a přístupná fotografie Tilo E. A je tak řeka z Brandesa Bola Lipska, vele vesela přítem.
1: Hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Sida Mecino, Boas Miche. Chceme przez kopań zu ryczeć zromadnie z Matejom. Hroka porażka tobie, no, zaś upunżelu za niemskie narodne mnóstwo. Kunz w szesnatkowym finalu, hacz również, zakończył skupińską fazę na prynim miestne. Pichu se medie z wulkiego dziela przez jedni. To nie by żaden szwa klipy, hacz 2018 albo 2022. Matejo, podpisasz o tak?
1: To ja podpisam. Aj. Tutem nowe mecz modusu Światowych Mistrzostwo A z Curaçao skupinie. Kwasi nie se mógł zreszcić. A porażka przeczyło Paraguay. Tutem stylu, no to nie możesz ulicę hinakać w oblamaży ryczyć.
0: A ja tohle byście se porietyż wieczna ekspertu przez jedna. Woła, albo woły. Dobja, so, kulec, wiatzore.
1: Oh, hej, niżoziemski trener Ronald Koeman je nedom po porażce przeciwo Maroku, što je definitivne inejší level, hač Paraguay, pokazał, kak dže a ručo stupil. To su si Niemcy eksperča tež od Nagelsmana žalali, kištre je porje, najprv raz na tom byl, so chce dále činič.
0: Ale čera vozi by so potom povesť, Nagelsman zastanie DFB. Pyta za novým trenerom a runočasnej by pak ižo prene mieno, no, favorit ja. Jasne.
1: A tun, reka Jürgen Klopp, ja se myslu, so netram nitko ulce rozkvast, štuto je, eksperča su se jeho žadali, DFB som přizamknie, Klopp je tučasne za Magenta TV, eksperta při šelkých rach svetovoch mištarstvo aktivne, a zajšve noce je live opodstatnio, je zaso natankovane a zvolnio v zastanstvo trenerja Nemského národného mužstva muži přeuzač. Cele fix da věc ište nie, však má ište zrečenie z Red Bull Bežo, jako Global Head of Soccer, po takým svetodaloký šef za otriad Kopaňca, ale ja som se kytro vieste za to žádný vůlky zadžiuk nejenže, zo budu zamovíči pola Red Bull následníka namakač a zo bude se Jürgen Klopp predávo božišo tež jako nové DFB trenér predstavíč.
0: Praj profet Matej, aber tyž koparský experta kestíš. A ja potom nádži o mne Nímsku zase do kruha najlepších koparských národov vieče. Kajš sa to poprom svúša, kaj sme to tež zajšvých let džesatku takhle tež zvučení. 9.58. S Matejom som porečal vo příchodže DFB, respektívne štúbuče národné mústvo přeuzač. Klopp, ja ešte přemyslu, Streich napríklad by tiež kandidát, kýže tiež experta napríklad, no, pola CTF.
1: Ale to sa Klopp tak jasne menuje.
0: Aj, abo?
1: Ja si myslím.
0: Všetky porce na ne pokazajú.
1: Oni šo spýtajú.
0: Tuká môj na kúže pat na to. 10.58.

Andreas Beking nam zaspiewa, a do chcemy dźensa raz przez wulki hart pokuknyć nic bak na wulkie światomistrzostwa, ale na USA, kiż woswiecza dźensa, dwieści postatu rocznicu wozywienia swoje je niewotwisnostrze. Tutun dżin wobladuje so jako datum nastacza kraja, byrnisz neodzi so to poprawom takle cyle krucze riec. Ale jasne je, z deklaracją niewotwisnostrze so cinacze założenskich kolonijów oficjalne wot brytyjskie je wotreknychu. Tola za wujkim zromadnym swiedźniom cybeo kraja to dżinca tak nie wupada, przejara je kraj patrzyny do republikanskiego a demokratyckiego liwa. A aktualny prezydent Donald J. Trump je a jeho knižostvo tyž ničo za to nečinite kraj jednočič. Snač sa tu iš rune dženca. Protesta hybna Bob Dylana The Times They Are A-Changing ze 60-tych let bole jako narodinska štučka za kraj hodži hač nekajki nekane svedženski spiel. Tuž nech nám zaspieva Bob Dylan tu serbským rozhlasu. Vyšší postaliet USA, Jensa Vosvieča.

0: Justice aus Minyan, Spiva Bob Dylan, Ladajo na USA, Gisch Maja Dzenca, Dwischti Postate Narodnine. No a sobotu to wieszcze lubi dzieci, syda dundak na po dziewieczy i dla toho je nitko jeszcze raz maty tu namiestnie z krótkimi powieszczemi.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Matej Cysz.
2: A to pola damy jako prynie na honio-wużyskie pola. Tam są ratario z dziela ze żniemi żita zapoczęli, a je z dziela samojżo zakończyli. Tak na przykład krabatowy mlokowy swit pola kuluła, kisze lochkich budu dla swoje żnie jaćmienia iżo miniony tydzień zakończył, wunoszki są przeryzne. Ratarski zawod Rzecic Bratru niesłaczidle żnie od końca minionego tydzienia niedzie 200 hektarów jaćmienia, a agrane drustwo Miłocicy chce przychodny tydzień ze żniemi 180 hektarów jaćmienia zapoczeć. Równie tak, kajż chodziska agrofarma, kiż chce przychodny tydzień żnieć, ruczeć w ostanie sucho. Od wiedra nieodwisny je fakt, że pojedzie w budyskim okresu od końca julia z początku augusta mienie busu, potrzebne są poskytki po zninach a w osobie końca tydzienia. Znaczy do końca leta nie pojedu tu już busy, które jeżdża normalnie jenoż po przyzwieniu, tak mianowane rów busy. Mimo to są poskytki na niektórych regionalnych busowych liniach a miejsce redukuje, kajż krajnoradny zariad czeraz dzieli. Z Budyżina raz do niżozemskiego Lewarden, tam jest so czera cidniowski non-kinstate seminar zahił skupiny europejskich narodnych mniejszyn, kotryż nie mają żaden maczony kraj. Mies w obczelnikami są te 4 Serba, mies nimi mister przedseda domowiny Hartmut Leibner. Na seminarie, gdzie w osobie o to, jak mogli mniejszynowe rzeczy, jeszcze bóle lepszyno digitalnego wówicza za siebie użyć. Wrócza do Wóżice za wólbny Za wólby wjesnanosti gmienie Nebelčice maja jednoho kandidata, je to 46-letny samostatny cichikrejerski mišto Tomáš Klar z Miłocic, kotrž bu čera od gmienského wólbnoho wubiorka wopručeny. Dokaž žani stronie nepřisłuša, dobieše za svoju kandidaturu z najmniejsza 20 podpiranskich podpismu zapadać. Wólby Nebelčanského wjesnanosti wotmeja so 6. septembra, aktualnoho wjesnanostu Andrea Bulanka, 1. augusta z zastrinstva Wujazaja. A jeszcze pojeźdź z budyńskiej szprawienie kupiele, tam płacza łotnitka nowe prawidła. Dzieci a 9 lat smiedza kupie jenoś z dorosczenym opytać, bo 10 lat je puanskie znamieszko brązy trybne, od 14 lat przydatnia w upokaz. Pozadk za zmienu domiaceho a kupanskiego poriada są przybieracy konflikty, kajż też wospiec straszne sytuacje przez pobrachowacy do lat starszyju albo szpatne puanskie kmanosce. Hoj wiedro tutun konce dzienia pak nie wabi runiowon ke kupaniu, dzienca pomroczeno a niedzie 20 stopniu, jutce pomroczeno a dopunia mokro przy nikak 22 stopniach.
1: Serbski rozwóz.

0: Hi, liebe Gigi, dobre Ranje. Dzięca, sim se wuli czoła do wielbika. Tam mienu i cy su ze mną zromadnie, bo są dzieci do wieczeriu, kiś su wubedżowanie warimy z Tomaszom fomienia dobyli. Warimy z Tomaszom każde leto highlight budyskim wielbiku, a to ryka zo smiedza dzieci z szef-kucharem Tomaszem Lukaszem zromadnie warić. A wieso syda dzieńca przedjecz, wona jecz a deser. Jako przedjecz jest je szef-kucha Tomasz Lukasz upytał dzieńca kukowu poliuku z łososom. Jako wonu jecz zawiruje kokoszka cerulady przepieczene z twarożką cukrini a nudlemi. A potem mała słodka jecz potem sydaja wisznie popieczene ze cabajuny, szokoladowym strajzlom a mandlowym lodom. A pretacz tak daleko je, to traje. Nitko są najprzedy szyl, poradną czapku na ołu dostali, latuje higieny, potem też falu oko brucha a nitko dzie do kuchnie. Tam są wutre noże i już przygotowane lute szklie a ponoje przydałki. Dzieci, czy odladaszują się, co poczynęli? Doma kuchni, ty wasz robią?
1: Nie.
0: Kiedy to doma po nas kuchni bieży?
1: Po nas doma kuchni, drudy moja sotra bary, mój nan, ale ja nic wola.
0: Juliana, on rudy praje. Twoje braci, kiedy ty byś sobą zauważył, możesz potem szlipy za nią warić, albo ty praje, to może tu ty mogę znaukąć.
1: Może ty mogę znaukąć, eigentlich.
0: Co one raczej w kuchni takie romady czynicie? Znano ty ze swojego, albo co one raczej jeszcze?
1: Ty kanca albo babu, ale wari hauptsächlich jen papa.
0: A Adrian, pomyślcie, mamy ty jeszcze trudy takie, kusy to krać, albo tak?
2: Aj.
0: Co to?
2: A trudy takie, gdyż ta zupu wari przyniesam te tomaty, a juszku.
0: Na co se ty dzieńca weselisz?
3: Na co? Gdyż co sama ty jeszcze czynisz? Ale hewak da mama czyni, albo papa.
0: Co ty z nadere możesz?
3: Krać.
0: Krać, no to będziemy nieke musi ubladać. A k ubedżowaniu warimy z Tomaszem słysza scenę tej sztun redaktor, ki si to sobą umysli, tutun quiz zo sywa możesz dobyć. Szef-redaktor pomija Peter Schota, jeda to tak, zo so dzieci upodziło tutun ticket pola szef-kucharia Tomasza Lukasza Toraja. Zwodkie dzieci su, ki si dobyli?
4: Na kuzie pracowanie o to Toraja. Mamy kuzie leto oko 100 przypisów. Ja nasze ubedżowanie szeszo za nasze pomiary a wyle. Leca su te dzieci z Radvoria, Pančic, Kočin, Tvotrova, aj, a zo popoham se, co je Užice. Dobovoj staj dvije holce a dvaj holcaj, a kuži od njih smješće potom takrat sjeno dalšo subušineš na tovarenje, tak za se to na koncu 8 dži kišu s Tomašom Lukašom omađen menu navarja, a potom jeli se rejeni čo s pismu dživo, potom smiđa takrat salši, abo džide a vuki, ki su potom kvičeri prepošene, to omađe z njimi tiš zješt čas i svoje žač meni.
0: Dere, da netko razpoladamo, što dječi tam takle varja, a mišeja, a kraja hišće, tiš zesmuđene nevonja, to dere upada.
4: To se tiše suše, tam gdješ oni suše.
0: A tu lute mašine iža pilnje beža, koki se tikaja do termomiksa, to će pon ta zimna poljuka, a potom mame iža vulki, horns.
5: Tam su višne ljudska, a jedna višnova juška, a ona viš zavt. Dali ja nevam.
0: A što to nakon su buče, to je ne skirat un deser, abo?
5: Ja nevam.
0: Vilkim honcu, pa takim se prijatuje deser, a v takim šišanem vilkim honcu jo čisto. Dzieci staršovo za te nudlove čisto, što trebali staršovo, što prijatuvali za te nudlove čisto?
3: Muku, jeka, sy, woli, ha, wodu.
0: Nitko je trochu mirniša v kuchni, dokaž je ta nudlaca mašina, je nitko mestem hasnjena, na tem blaše leži cela romada nudlo, ta dobi nitko jenaš išče dovode, a tam na, na tamnem bliče, tam so dživa mjaso, Marjan, tam se ti sobo zamovite boš, to še bo tam činili?
3: Musimo jako prinete mjaso upožili, potom smo tune masu horočineli.
2: Mi smo nuc mišeli friškezem, paprika pulver, pa neki knobloh pulver, pa knobloh cije.
0: Aha, to pan šo dere přemýšleć, potom je to taka oranžojta masa, to so na to mjaso maza, a potom přinže išče nešto na to mjaso.
3: Ako špinat, a potom na blach položen, a kaoškore.
0: To potom přinže tak rec šitko na blach, a dopět se, že se to rýne popieče. A finale muž rec je, do vulka rybak išče. Šéfkuchar Tomáš Lukáš tu přines z vulkoho kvůdžaka jedného vososa. Děti jsou pomalí tu vososa sobu rozebrač. Što jsou dženca o sebe dere činili a děti by jen o sebe kečbo a co jsou žádné zmyky nestanou rune s těmi vůtrymi nožemi.
6: Popravdu bych studžil makus kečbač. Dženca bych jen spočat kytro češky. To kus češko nučíš, ale po něco se to ještě zadživali. Popravdu to všetce běží. Vště spota je najlepší dač. Popravdu se celá dan, že ty děti nešto živanou mají nějaké roláda, nebo nešto čin, že to je nebo kaj nudle, jsme dženca sami činili, že nešto živanou mají, že nešto vidí, když se pan vokon stejí, ale ty jedneš nějaké produkty, nebo že bude nějaké jedneš jednu kokošku zauvat a napražují, na tebou tebou šílat, ale ty šatce děti nešto činč. A to šatce je vážné, kaj nějaké po té rybu, my jsme dženca extra pravo, budeme jenom co rybu za, že to tomu vidí, aha, jedna co ryba, také na ryba upadá.
0: Hej, predač taký meni, po takým natále přinže sme netko v obchodze 2 hodiny pilne dživali, čas je som minul hoši, sedža hoščencu, po takým ľubé deči a tiež ľubý hoščo, dajte si dere svodžeť.
7: Dundak! Dundak! To je moja svoboda!
8: To je zaujšie šim ze svodža, bo Dundak je po takým svojnus do honcu ve veľbiku tyknú, že sú mali kuchario zromadne ze šéfkuchariom Tomášom Lukášom varili. Kajke by, a kak vupada poprom, taký wasos. Pretač na tala pšinže, no to môžete si rade pola Dundaka online vobladač. Tam sme galeriu za vás zestajili. Dječace ráje hesvo, dječ namakáče tež Dundak, dječace rajnše postrovy a vele, vele jac. Vosom po na podživečiche.

István Kabela, jeżdżę sam do Wóżyskiej Jezoriny. Radę może, czy je obszitem podpierować, albo radę, co też dżęca szicy zromadnie. Na konopie sydnycz, gdyż ryka z dybką 12, MDA Wulatko Wusywa. Honorserbski telewizyjny magazyn, Kaszprajne dżęca 12, radio, potom podżesaczych, pomawu hasnycz, a 12 telewizor zapiknycz. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Worklecach. Wosvieči dżęca swoje 5-letne wopstacze. Wot popodniu Sztyrioch zahudzi tam kapała Horiany. Wot wieczor 7 ich przydruży co spełny kwartet po Sztyrioch ze zjawnej probu a wotczylny dery miecze. No, bo tutaj jest o tyż. Wieso postarało team dniowej ladanie karity. Dale so w Kruščicach jesuje dżęca ze swiedzeniem zażnych neplo na weselic statok u Kruščicach. Dżęca z poczatki je popodniu dwiemaj, tam zmija skakanski rot, samodziewane pomfrytki, bozanku bu bożenku, to je niekaka nuostka, to są čipne, a wieczor syda potom hudźba kruščanskich muzikantów. Dale so w Nowej Wiesce hesuje konc tydzenia, maja tam minucy wiesny. Svejdzień czera hižo su započili dżęca, dże dale dwiemaj potom z tak menowany klub olimpiadu Sztyrioch z dżyczacym svejdzieniom, a pod 8 so zaso hesuje, zże na reje witane. Jutce potom rańcze piłko, so wie nieżu do podnia, na pojednaczych, a potom so przyzamknie po podniu cjoch swojbne popodnio, a konczny program su też przygotowali. Kulturna zahroda Budyšinje przeproszuje dżęca za so, a to wot na po 8 tunkroć zaraje tam Lila Despoj trio na zahrodze przed serbskiego ludowego ansambla Budyšinje Chanson Zetka Jazz.

0: Hadž drevoni tež přečeljo su běskice, sernjane a rožantno, što maja tute vesky zromadne o šitke ci, su s pomocu spichovanja přitym nešto za vesnu zromadnosť na noj stajč. A Mati Gisbok nam nětko raz ich projekte předstají.
1: Najwiecze twarniszczo maja we Biskecach przy sportniszczu. Tamniejszy towarstwo dom, co już o 5 lat, krok po kroku poręczy, każ człon wiesna towarstwa Fabian Koring powiada.
2: Ja zapeczało z cichu, potem z naszymi sanitarnym traktom, potem smo elektryski rum ponowili, potem nasz wujku żolu, a netkole mamy wunkonu fasadu, a finale je prede Ulko Zagoda, mamy jeszcze jedną cyszku, gdyż możemy zaso za cicy ludzi jacne szto poskiczyć.
1: Dotal su we Piskecach z pomocy towarstwa Honio Wuziska Hola a Haty 80-40 euro spichowania dostali. A dość pomocnych ruku we Piskecach też maja, tak Fabian Koring.
2: My mamy 70 sobuczłonów naszym sportom towarstwie, a myśmy te jara hordzi na nich, a wiesz, że so tutaj przecież zaso czas namakają, a nam upomy, a mianujcie z wielkimi firmami nie możemy to zapłacić, te 20 tysiąc za każdy projekt dostają runę tak za material, a ta cała praca, ta wiesz, na ramionach naszych sobuczłonów so rozszerzy.
1: A z Biskec dale do Sernjan. Na tamniejszej Swiedzinskiej Wódce je sernjanskie wiesne towarstwo runie przy tym swoją kielu czaru zuporedzić. Do runia z pomocą regionalnego budżetu towarstwa UHTL, kajż wiesnan Andrzej Kubo powieda.
3: A je wszystko dobi najpożniejszo sreć augusta gotowo być, a odliczone być wiesz też. A to są nam wiesz, dere chodzi, dokiż mamy od 7 do 9 augusta nasz wiesny Swiedzin planowany, a z tym będzie to z dobą zahajenie, a je te kielowanskie czary.
1: A naposledke dale do Rożanta. Należą nas czy tamniejsza gminska zarada, poręcza wiesne towarstwo z pomocnikami, runie towarstwo Rumność, kajż Tomasz Szota powieda.
4: Baba ja przyjście nach, w momencie zase ponownie, tam gdzie się on skończony był, na wierzchu mamy wulkotne platy, któreś nam tu harukus zesrybaja, że się nam jara naczułeśło, a ja szpundło no iść dostanę swoje przestrzeń.
1: Hacz do końca julia chce da wyróżnięcia gotowi być z projektem.
4: To szan nieke budzie na kuzie patku zręczo, a w odpolat joty tam prawie dłoni szo znano samo juno zamiesac przewieźć kus jene zetka, no zase jen może wełsu kus doreczyć, jene piłko, jene winko, jene limonadu, hromadzie upić, cel jednore so prawie dłoni szo zetkać, ale stano so radzi.
1: No, a gdyż szice dale za jeden postrągczanu, szojdne haczwe Piskecach, Sernjanach, aber gestule woróżyńcze, za wiesnu zromanosć su projekte na kuźde patwulke w obohaczynie.
0: Mati Gisbok je nam predstaju ci projekte, kiž su dostali spichovanje přes regionalne budžet towarstva Hornja Wužica Hola a Haty. No a šitkim pomocnikam přijeme tu iž dale dobre poradženje při ših zbytnych dživach. S tym je 9 hodžin a 7 a 23 a nam netko zaspiva Malina Matikec, doliva abo doprava.

0: zdybkom 12, syda Wužica před telewizorom to wusywa minuce hornioserbski telewizyjny magazin Wulatko MDR Telewizji. No a ja to minuce cyle dokładnie wiem, Mateo.
1: No to ci wieru, Jakubie, szako ty przez wusywanie wiedziesz, na co da smimy sobie selić.
0: No a niko tre temy smy tu serbskim rozosu szakiża przedstajili. Czera na przykład, kur wokoło skawo, a kak modzina tam do wody skaka. W Niemcach smy jury przełożyli, jako je wies dla wubiedziowania nasza wies ma przychod wopytała. Też w ekstremnym kolesowarskim wubiedziowaniu Fichkona smy rozwosu hiczo rozprawili, ale kak staj so Serbaj, Krzysztof Cysz a Filip Paszka tam draczuwałoj, kolesowałoj, to wuladamy dżęca też we wulatku.
1: A dżęca szaki je prini dżyn licznych prozninu. Tola szula a osobie przychodne szulskie leto redakcji wulatka dale zabiera sumitaczki fifolili.
0: A czy jedniż so woczerstwe a osobie szulerio, nawopak je to pola zamowitych zakupwanie a wuczerio, szako sa sytuacja na serbskich szulach dale przywódci. Pobrachowacy serbsko-ryczny wuczerski personal wułabi protesty a żadania za konsekwencami. Hacz serbski gimnazji, Radworska zakładna szula, a dalsze szudże so bali. Što se starši, kaj štež naši politisti zastupere žadaja, kotre ideje maja falovace serbsko-rečne vučarski personal narunač, o tem dženca 12 ve vulatku razpravljame.
1: A tež serbski dom ma vulki jubilej, tež tuti teme so vulatku venuječe. Dom na postol namješče tu Budešinje, kaj šun znajeme, šak popravom tak planovane nebe, abo?
0: Aj, politisko važne tvarjene Serbo sveči tuton mesac svoje 70. narodnine a przy wszym, kaj se prajo, Mateo, jechać do dżęcniszego jenoż tak niszto kajż torzu wostał, po takim tvarjenie, kotrzeż nie so żenie tak prawie dotwariło. Planowane szak bie, niedzie dwójcy tak wujkie kajż je dżęca znajemy, a tvar by w szmiatkach połyńskiego czasa nimale dospołnie zreścił. Symankec bratra jest daj archiwę rjebałoj, a nam dżęca we wulatku w tym nadrobnie rozprawietaj. Dżęca 12 MDR Telewizji Wulatko.

0: Stubel Verio, Gak Cheskoje. Jadwiga Auresowa, Rodzina Wenkets, Dzibet Chodzin, Becz a Postaje.
1: Nabożne słowo.
0: Tutema, Dżęca Rano, Katka Bajerowa, Spanczyckukowa.
2: Skończnie su prozdniny. Tute wieselo, pak jesi tyś nikotr szkuli rozżonowanie w bistowani albo szuli żadawo. Praszamy so, ty widzimy so zaso? Budzi nasze przeczestwo w obstać? Szitko ma swój czas, a je jonu nimo. Nadziamy so, zo to nue, to przedkadzace przetrychi. Tola, što je, gdyż smy na kun swojego żywienia dojśli, z doskończnym rozżonowaniom. Czakatyś potom, niż to nue, hiszcze lepsze na nas? W Biblii czytamy, zo może wiecznosć wszitko, štoś smy na zemi dożywili przetrychić. Tola jenoś, gdy smy z czasom poczak Jezusi nawiazali. Jezus praj, ja sem zdroła stacze a żywienie, štoś do mnie wieri, budzi żywy, tyś, gdyż je wumrył. Przeczestwo k Jezusi wiecznie dzierży, a je klucz do krasnego przychoda. Położcie swój przychod do Bożej ruku. Potom nie trzeba cię so wonią starościć.
0: Dobraj Katka Bajerowa, Spanczyc Kukowa, na roku, a zamobitości tamniejszeje farskie wikarie, 4 do 10 je.